0: Radio Kiss FM.
1: Yes. A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty.

zawsze się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

2012. Pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano pod inę. Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i

wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Show.
1: Tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: Ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Dobrzański zaprasza.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
18: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Po reklamie. Radio.

0: promocja. Reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Hello, na zegarach 7. Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie Roberta Bąkiewicza, który razem z tłumem miał się przepychać z policjantami. Śledczy sprawdzą też, czy doszło do szarpaniny między prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Minister Waldemar Żurek liczy, że sędziowie zaangażują się w przeprowadzenie zmian w Trybunale. W związku z wydarzeniami policja zatrzymała 3 osoby. Teraz tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał przygotowywać zamach na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj było oficjalne otwarcie mostu granicznego między Chinami a Koreą Północną. Realizacja inwestycji była opóźniona o 15 lat. Piłkarze Lecha i Jagiellonii zagrają dzisiaj w Lidze Europy. Do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen, a do Białegostoku FC Ararat Armenia.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Ważne wieści dla kierowców przynoszę. Jutro ruszą prace przygotowawcze związane z przebudową ulicy Rybitwy, a właściwe roboty zaczną się w poniedziałek. Pierwsze zmiany dotyczyć będą około 150-metrowego odcinka od rejonu posesji numer 98 do numeru 104A. Pojawią się zwężenia i połówkowe zajęcie jezdni, a ruch kierowany będzie ręcznie.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

Dnia w Krakowie jeszcze pochmurna i może popadać deszcz, więc jeżeli teraz wychodzicie, no to lepiej weźcie parasole na wszelki wypadek. Później będzie już troszkę lepiej, niebo powinno się przejaśniać i trochę słonecznych chwil zapowiadają specy od pogody. Co do temperatury, no to na razie 8 stopni Celsjusza pokazują termometry w Krakowie, no a maksymalnie dzisiaj do 14 stopni. Ciśnienie nadal wysokie.

tak, ja czekam na tą 7:02 codziennie, żeby móc się z wami tutaj najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11 dam z siebie 110%, żeby ten wasz poranek był najlepszym pod słońcem. Mamy czwartek, no to chyba dobra wiadomość. To no fajnie, nie ma co, bo na sam początek Maluma i Shakira.

13 minut po godzinie 7 w Radiu Kiss FM. No i o tym panu na szczęście dawno nie słyszałam, a jednak PDD w środku nocy trafił do szpitala, a internet już dopisywał scenariusze jak z kryminalnego filmu, to tak przynajmniej. Pojawiły się nawet spekulacje, że raper mógł paść ofiarą ataku za więziennymi murami, ale

0: według ustaleń mediów powód okazał się znacznie bardziej przyziemny, bo 56-latek miał po prostu uderzyć głową o górną część piętrowego łóżka w swojej celi. Do zdarzenia doszło w więzieniu w New Jersey, skąd przewieziono go na pomoc medyczną. No, na szczęście uraz nie zagrażał jego życiu, a PDD jeszcze przed świtem wrócił do swojej celi. No cóż, wygląda na to, że tym razem największym przeciwnikiem rapera okazało się po prostu łóżko piętrowe.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for the party starting? See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Shriek w radiu Kiss FM, 23 minuty po siódmej. No czas szybko leci, więc mam nadzieję, że ten czwartek nam będzie pięknie tak właśnie leciał w towarzystwie takiej muzy, bo jeszcze przed nami tylko w tej godzinie Isabella Rossa, będzie Jimmy Miller, będzie Zalia, będzie Riviera, no i będzie Daily Reminder. Sprawdzimy, czy w ten czwartek macie wszystko na miejscu.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: Ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Dobrzański zaprasza.
21: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju. 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
24: Teraz ostatnia reklama.
25: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: to do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

0: kichać, więc to bardzo zły znak. A po drugie, czas na Daily Reminder w czwartek. Jutro piątek, to po pierwsze, mam nadzieję, że pamiętacie, a po drugie zęby. Proszę wrócić się, wymyć zęby, bo ja sprawdziłam i wiecie co? Aż 27% ludzi w wieku od 18 do 30 lat zapomina czasami myć rano zęby. No way! No to ja wam przypominam, proszę się wrócić, ładnie wymyć zęby. Dziękuję bardzo, cześć jak czapka.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Radio Kiss FM, 38 minut po siódmej. I słuchajcie, wiem, że dzisiaj jest czwartek, ale ja już zorganizowałam wam plany na jutrzejszy piątkowy wieczór w Warszawie, bo po Warszawie od 19 do 23 będziemy z Radiem Kiss FM jeździć naszym nowym Kiss busem i zgarniać was na biforek przed waszymi imprezami. Słuchajcie, będziemy w całej Warszawie, od Placu Defilat, Nowy Świat, Pawilony, Bulwary Wiślane, będziemy na Elektrowni Powiśle, Plac Zbawiciela, Pole Mokotowskie, będziemy wszędzie, będzie impreza, będzie DJ, będziemy my. No i mam nadzieję, że wy również zawitacie do nas.
1: Radio Kiss FM.

0: Mind za 17 minut. Mamy już 8, więc mam nadzieję, że koreczki się luzują, żebyście zdążyli dojechać do pracy i do szkoły. Słuchajcie, a przed nami same takie bangery jak ten, bo będzie na przykład Stop the Wedding, czyli moja ulubiona ostatnio piosenka. A propos Stop the Wedding, będzie rozwód w show biznesie. Opowiem wam wszystko, no bo jest naprawdę gorąco.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: radiu.
1: Siebie?
2: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Dobrzański zaprasza.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
21: Skoda.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności?
21: U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
24: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.

FM, za 7 minut mamy już 8 i tak jak wam obiecałam, niby stop the wedding, a jednak wedding był, ale był również rozwód. Marcela Leszczak i Misiek Koterski oficjalnie po rozwodzie, ale uwaga, bez dramy i bez publicznego prania brudów, czyli jakaś nowość w showbiznesie. Para rozstała się za porozumieniem stron, a po wszystkim nie zabrakło uścisków, wzruszeń. No Misiek podkreślił, że najważniejsze jest dla nich dobro ich syna, a nawet sędzina miała być wzruszona. No i powiedzcie sami, to jest chyba totalnie inny level rozstania niż te dramy, które znamy z internetu, co nie? No widać, że oni z Gen Z raczej nie są. Radio Kiss.

0: Kiss FM. Zbliżyliśmy się właśnie do 8, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 8. Agenci CBA pojawili się w PZPN. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Publicon Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. Z tym kojarzy się nam Halloween. Ale może być to też pretekst do wyjazdu. Takiego z nutą grozy. Jak mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl, można wybrać się do Edynburga, Paryża, Salem czy Meksyku. Jedną z tańszych destynacji jest Zamek Drakuli.
3: Szczyt na drogach rozkręcił nam się już na dobre, no i ciężko przejechać przez miasto, więc uważajcie. Z ważnych remontowych wieści to przypomnę, że ruszyła przebudowa skrzyżowania Stachowskiego, Kotlarskiej i Podgórskiej. Nadal prace także na torowisku na Gertrudy i Stradomskiej. Mamy jeden kierunek dla aut w stronę ulicy Bitla.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Jaka aura nas dzisiaj czeka? Czwartek w Krakowie ze zmienną pogodą, bo początek dnia raczej pochmurny i deszczowy, no ale później trochę niebo będzie się wypogadzać i słoneczne chwile będą dzisiaj w Krakowie. Na termometrach na razie 8 stopni Celsjusza, no a maksymalnie dzisiaj do 14 stopni, więc bez szaleństwa, ale też całkiem niezła jednak temperatura. Ciśnienie cały czas wysokie, powietrze w normie.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No dzień dobry, 7:58 w Radiu Kiss FM. Piszecie do mnie w listach, że żarcik, no w listach może nie, ale na naszych socialach, że umilamy wam poranki jak nikt inny. No jak ja lubię te wasze wiadomości. Mam nadzieję, że chodzi o te moje śmieszne wstawki. No dobra, wiem, że chodzi o te bęgery, ale to całkiem miłe, bo niektóre sama zaprosiłam z TikToka do naszego radia.

0: prawdziwy banger. Wiem, że go bardzo lubicie, więc my go dla was gramy jak najczęściej. Mamy 11 minut po 8. No i słuchajcie, myślę, że to jest dopiero prawdziwy banger. Margareta z Kochaj albo Wróć znowu odpaliła temat, o którym nie wszyscy odważyliby się mówić publicznie, bo 58-latka opowiedziała o intymnej stronie swojego związku z Mohamedem, który jest od niej młodszy aż o 32 lata. No i rzuciła wyznanie, które niektórych może zaskoczyć. Jak sama przyznała, była pierwszą kobietą w życiu swojego ukochanego. No i Margareta nie ukrywa, że między nimi jest sporo namiętności, a Mohamed według jej relacji mógłby być gotowym na bliskość praktycznie non-stop. No jak widać, w tym związku wiek to tylko liczba, a temperatura uczuć jest zdecydowanie wysoka. Tylko czy sama chemia wystarczy, żeby doprowadzić ich do ślubu? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach i ja będę oglądać z ogromną namiętnością.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Będzie Malik Montana i Mami, będzie Vito Bambino i jego najnowszy numer Mimo najlepszych chęci, będzie How Does It Feel, no i będą również plany na wasz jutrzejszy wieczór, bo naprawdę Radio Kiss FM przygotowało coś specjalnego. Zostańcie z nami.
1: Radio Kiss FM.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Kiss.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Po reklamie. Radio Kiss FM.
12: 28 minut po 8 i tak jak wam obiecałam, ogarnęłam wam plany na jutrzejszy wieczór w Warszawie, dlatego że Radio Kiss FM rusza ze swoją taką małą traską i możecie zaliczyć z nami swój biforek przed imprezą. Od 19 do 23 Kiss busem wyruszymy na ulicę Warszawy. Będziemy na placu Defilad, na placu Zbawiciela, na polach Mokotowskich, będziemy w elektrowni po Wiśle, będziemy wszędzie. Słuchajcie, będziemy was zgarniać, będziemy imprezować, będzie DJ, będziemy my DJ i myślę, że sobie zbijemy piąteczkę i troszeczkę potańczymy w ten piątkowy wieczór.

Wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

go słyszę, mam absolutnie ciary na całym ciele. I tak właśnie gramy w Radiu Kiss FM. Mamy 37 minut po 8. I słuchajcie, czy wy jesteście gotowi na horoskop? Jeżeli tak, to nagrywajcie nam głosówki, jakie jesteście znak zodiaku, a ja z chęcią wam wywróżę, co gwiazdy mówią na dzisiejszy dzień. Radiokiss.fm, tam macie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na was!

0: Barczyk i obłoki, mój kochany przyjaciel, słuchajcie, w radiu Kiss FM mam 44 minuty po 8 i właśnie dostaliśmy głosówkę od Julki, która jest koziorożcem. Juleczko?
1: Siema, jestem Julka, jestem koziorożcem i mam nadzieję, że wywróżysz mi coś dobrego.
0: Absolutnie wywróżę ci coś dobrego. Dzisiaj możesz poznać kogoś, kto naprawdę namiesza ci w głowie. Aha, jednak nie będzie dobrze i niekoniecznie będzie to coś pozytywnego, ale mimo wszystko, Juleczka, pozdrawiam cię i trzymam kciuki.
2: Radio Kiss FM. Autopromocja.
3: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Starts now. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
4: Tell me what you want.
3: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max... Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
17: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Kazimierz w Krakowie. Otwarcie już 22 października. Szczegóły na filman.pl/galeria/Kazimierz.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed ceń na urodziny w MediaExpert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Najniższe ceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
21: Masz tyle sukienek.
20: No, ale wszystkie za duże.
21: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
20: Nie, biorę Hepa Slimin.
21: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
20: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
21: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
20: To co, zakupy?
21: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
20: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
22: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
23: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: O, pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Radio Kiss FM. Za 6 minutek mamy już 9, a ten numer aż tak trenduje, że w ciągu miesiąca wykręcił 4 miliony wyświetleń, ponad 4 miliony wyświetleń. Słuchajcie, zbliżamy się do 9, a tuż po 9 opowiem wam o specyficznych zasadach panujących w związku Natsu i Wojtka Kuciny. No, jest naprawdę grubo, uwierzcie mi.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for it?
0: A już teraz Slater, I Think He's Got a Girl. Totalna nowość, którą pokochaliście tak samo jak my. Zróbcie głośniej.

0: naprawdę trend na TikToku, który mam wszędzie. Ja się absolutnie nie dziwię, bo ten numer uwielbiam. A my zbliżamy się już do 9, więc czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. To z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od Stanów Zjednoczonych i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci. Resort cyfryzacji wyznaczył datę uruchomienia systemu na wrzesień przyszłego roku. Koszty Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI. Twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie lub innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby państw świata, aż do 182 krajów. Tak wynika z indeksu paszportów 2026. Polska zajęła w nim 5. miejsce.

ważne wieści dla kierowców przynoszę. Jutro ruszą prace przygotowawcze związane z przebudową ulicy Rybitwy, a właściwe roboty zaczną się w poniedziałek. Pierwsze zmiany dotyczyć będą około 150-metrowego odcinka od rejonu posesji numer 98 do numeru 104A. Pojawią się zwężenia i połówkowe zajęcie jezdni, a ruch kierowany będzie ręcznie.

0: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No, no i sprawdzamy, jak sytuacja pogodowa będzie się kształtować w kolejnych godzinach. Po pochmurnym i deszczowym poranku później dzień zapowiada się dosyć przyjemnie. Niebo powinno się wypogadzać i trochę słonecznych chwil będzie. A na termometrach w Krakowie maksymalnie dzisiaj do 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, momentami może być jednak mocniejszy, a ciśnienie wysokie.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No hejka, już po dziewiątej, mamy dwie minutki po dziewiątej, czas wstawać ranne ptaszki, szkoda spać w te piękne dni zaczynające się już w pełni jesieni. Easy, zróbcie głośniej, bo mówię do was ja, wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mam dla was same drops and bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny, będzie zabawnie. Mam ploty, horoskopy, suchary i rozbudzę was na bank, bo na sam początek numer, który naprawdę uwielbiam, Wasted w Radiu Kiss FM już teraz.

0: Wings w radiu Kiss FM. Słuchajcie, mamy 10 minut po 9 i mam Adiego tutaj na antenie. Cześć, Adi.
1: Siema.
0: Adi, słuchaj, pogadajmy sobie trochę o związkach, nie? Bo my jesteśmy znawcami naczelnymi, tak zdradzimy Państwu, także oboje nie jesteśmy w związkach, ale czy ty, co o tym myślisz, żeby pary przy sobie... Jakby to powiedzieć?
1: Chodzi ci o siusiu?
0: Na przykład, tak, no, robiły siusiu.
1: No, ja uważam, że jakby tak trzeba to zrobić, żeby wszystko było komfortowo i w ogóle, jeżeli uważacie, że to nie jest okej, to jest okej. Jeżeli uważacie, że to jest okej, no to jest okej, nie? Mam nadzieję, że pomogłem.
0: Mega pomogłeś, bo ja wam tylko powiem, że Natsu i Wojtek Kucina już chwilę ze sobą mieszkają, no i wychodzą te nietypowe zasady i oni na przykład absolutnie tego nie robią, no bo uważają, że miłość miłością, ale prywatność w łazience również jest ważna i ja trochę to popieram.
1: Znaczy ogólnie to jest słodkie.
0: Ja to wybieram. Słodkie?
1: Słodkie, że nadal
0: robili
1: mają...
0: Siusiu?
1: Nie.
0: Aha.
1: Dobra, nieważne.
0: Nieważne.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip. I've been fighting.

Stay in Poland w radiu Kiss FM, 18 minut po 9, ale już to jest banger. A ja tylko przypominam, że jeżeli macie ochotę podzielić się z nami, jak wam ten piękny, troszeczkę deszczowy czwartek mija, to dawajcie nam znać. Możecie do nas zadzwonić 321-321-222. Już za chwilę z kimś z was pogadam i może was pocieszę trochę w tą pogodę, bo mamy mnóstwo energii, chociaż się wcale nie wyspałam. Radio.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
19: Za mniej.
20: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
21: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. Radio KIS FM.

0: 25 minut po 9 i na antenie mamy słuchaczkę Natalię. Cześć Natalia!
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Czemu ty nie śpisz o 9.20? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Opowiedz nam.
1: No ja jestem na razie w domu, ale mogłam sobie trochę dłużej dzisiaj pospać, bo do pracy idę dopiero na 12, także mam jeszcze poranka.
0: Jak to jest? Jak to jest żyć moim wymarzonym życiem, Natalia, co? Na 12 do pracy! Ja wstaję o 4!
1: No to niestety zostaje mi współczuć, przecież nie ja, poniedziałki, wtorki też idę na 6, także mam, skorzystam sobie z dzisiejszego właśnie dnia.
0: I sobie słuchasz radia Kiss FM.
1: Słucham sobie, bardzo polubiłam wasze radio.
0: No i fajnie, czyli jesteś po prostu najlepsza. Dziękuję, pa, pa.
1: Dzięki też.

0: Kiss FM, 34 minuty po 9. Słuchajcie, takie i inne rytmy będą w piątek, bo w piątek odpalamy Kiss Busa. Będziemy jeździć po całej Warszawie od 19 do 23. Będziemy m.in. na Placu Defilad, będziemy na Nowym Świecie, na pawilonach. Słuchajcie, będziecie mogli wsiąść i zrobić sobie taki mały biforek przed imprezą razem z Radiem Kiss FM. Także będziemy tam my, będą nasi DJ-e, będzie naprawdę super zabawa. Także czekamy na Was w piątek od 19 do 23. Szukajcie nas na ulicach Warszawy. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

Magic w Radiu Kiss FM, ależ to buja w ten czwartkowy poranek, sami powiedzcie. A jeszcze w tej godzinie przed nami same takie muzyczne sztosy. Będzie Miley Cyrus, będzie O co chodzi, Lolek nienawidzę Warszawy, będzie Taylor Swift, czyli dla każdego coś dobrego. No i będzie ploteczka o Karolinie Gilon, która narzeka ostatnio na brak kasy. Opowiem wam o tym jeszcze w tej godzinie. Radio Kiss.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
11: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
9: Po reklamie.

0: Kiss FM. Za 10 minut mamy już 9, a słuchajcie, teraz mamy również reality check ze świata gwiazd. Tak jak wam obiecałam, Karolina Gilon szczerze powiedziała nam o kasie po stracie pracy w telewizji. Prezenterka przyznaje, że brak tych telewizyjnych projektów mocno daje się odczuć i aktualnie, no, bywa różnie, tego by się nie spodziewała, czyli nawet na Instagramie nie wszystko wygląda luksusowo, ale życie poza kadrem to już chyba zupełnie inna historia. No i właśnie za takie szczere gadanie ja Influ bardzo szanuję, bo teraz ja też nie pracuję w telewizji, więc Karo, możemy cierpieć razem i nie jeździć na wakacje co 2 tygodnie. Easy!
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yeah.

0: Słuchajcie, same takie bęgery przed nami. No i przypominam, na piątkowej imprezie z Kizbusem. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, o co chodzi, tuż po 10 wam powiem. A już teraz czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10. Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody? Według badania Rankomat.pl kobiety najczęściej odstawiają procenty dla zdrowia, a mężczyźni z przyczyn finansowych. Najmłodsi konsumenci między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio, nauczyciel informatyki z Krakowa, zamieszany w nielegalny handel lekami opioidowymi. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w ramach śledztwa dotyczącego śmierci 4 młodych kobiet w wyniku przedawkowania leków. Policjanci sprawdzają teraz, czy nauczyciel nie sprzedawał leków uczniom. Jeszcze w ubiegłym roku w tej sprawie zatrzymany został anestezjolog ze Śląska, który za pieniądze wystawiał recepty na leki opioidowe. Okazało się, że ponad 900 takich recept kupił u niego 44-letni nauczyciel z Krakowa. Mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
4: To ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
3: Recepty były wystawiane m.in. na dane uczniów. Policjanci podejrzewają, że leki mogły trafić także do nich. Nauczyciel został aresztowany na 3 miesiące. Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił firmę, która zajmie się zasadzeniem, a potem pielęgnacją drzew na rynku głównym. To kolejny krok do realizacji projektu z budżetu obywatelskiego sprzed 4 lat. Koszt wszystkich prac to prawie 3 miliony złotych. Dobre wieści dla pasażerów MPK. Autobusy wracają na pierwszą obwodnicę i o tym za godzinę. Zerkamy na drogi. Na szczęście poranny szczyt już za nami. Luźniej zrobiło się na głównych trasach w Krakowie, więc możemy przez miasto przejechać w miarę spokojnie i płynnie. Co do remontów, no to przypomnę, że rusza przebudowa ulicy Rybitwy. Od jutra pierwsze prace przygotowawcze, a remont na dobre zacznie się w poniedziałek.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Spójrzmy za okno, no i sprawdźmy, jak pogoda dzisiaj w Krakowie. Czwartek tak na zmianę, bo trochę słonecznych i pogodnych chwil, ale też sporo chmur na niebie, może jeszcze przelotnie pokropić deszcz. Co do temperatury, no to przyzwyczajamy się do takich kilkunastu stopni, bo w tym tygodniu właśnie taka temperatura maksymalnie. No i dzisiaj nie inaczej, do 14 stopni. Powietrze w normie.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: No dzień dobry, już po 10:00, jak ten czas szybko mija. Słuchajcie, do weekendu został nam tylko jeden dzień, jutro już piątek. No cóż za dobre wiadomości z rana, jak ja się cieszę, że tutaj jesteście ze mną. Ja jestem Julka, a dziś będzie totalnie easy. Rozgośćcie się u mnie w audycji, zróbcie głośniej, wypijcie pyszną kawkę, a ja zadbam o całą resztę. W końcu mamy tu only drops and bangers, prawda? Więc nie ma się czego bać, jestem tu z wami do 11:00, a na sam początek Temper City.

0: to promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka, Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
5: Skoda.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
19: Teraz ostatnia reklama.
20: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.
21: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 12. 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym. Poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo, dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula porównuje to do sytuacji przekazania sterów drugiego pilota samolotu stewardesie, a nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Zapowiedział to w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Nie podał jednak jeszcze dokładnych kwot. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio. Kraków chce wprowadzić elektroniczną kontrolę opłat za parkowanie w strefie. Na razie prowadzone są testy. W przyszłym tygodniu samochód wyposażony w system automatycznie skanujący zaparkowane pojazdy ponownie pojawi się w Dębnikach i na Kazimierzu. To kolejne testy, a jeszcze w tym roku ma być ogłoszony stosowny przetarg. Jeśli tak się stanie, to elektroniczna kontrola mogłaby ruszyć w przyszłym roku. Fort Sztuki wraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Mówi Kamil Kujtkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
3: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
2: Fort Sztuki ruszy jutro, szczegóły na stronie Mocaku. A jako, że weekend zapowiada się przyjemnie, to będą jeździć autobusowe linie rekreacyjne do Zoo i Ojcowa.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Wyglądamy za okno, no i sprawdzamy, jak zapowiada nam się czwartkowe popołudnie. Coraz więcej przejaśnień na krakowskim niebie i coraz przyjemniej. Słonecznie, pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, ale już raczej parasole nie powinny być potrzebne. Na popołudnie spec od pogody nie zapowiadają opadów deszczu. Co do temperatury, to maksymalnie dziś na termometrach w Krakowie do 14 stopni Celsjusza.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
19: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
25: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
24: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
26: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
1: Po reklamie.
4: Radio.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Kazimierz w Krakowie. Otwarcie już 22 października. Szczegóły na filman.pl/galeria/Kazimierz.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiła 13. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95 zł, a diesla maksymalnie 8,03 zł. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Obejmuje on ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. A dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz, więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
16: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
17: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
18: A w dodatku można go podać również na noc.
17: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
16: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
20: Skoda. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
21: Mm-hmm.
22: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
21: Oh.
22: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej
0: idealnej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Po reklamie.

0: Radio. Autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes.
0: Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mam, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
21: Dobrze.
3: 15 zł.
21: Lepiej.
3: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
21: Z kuponami?
3: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
25: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
26: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Po reklamie.
27: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiła 14. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż czuwają mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się wywożeniu zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o zaniżanie cen paliw 3 lata temu, przed wyborami. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Jagiellonia podejmie Ararata Armenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mamy godzinę 14 i jest też czwartek, więc kochani, to już prawie jakby był weekend. No ja na pewno czuję, jakby już był weekendzik.
4: No ja widzę, ty masz tutaj mega luza, ja się mega jaram, że już jest czwartek. No i jak to w czwartki mamy najlepsze dropy, najlepsze bęgery, ale tak u nas jest generalnie zawsze.
3: Jest, a przede wszystkim mamy mega ploteczki. Ja nie wiem, czy wy jesteście na to gotowi, ale musicie naprawdę siedzieć wygodnie, jak my wam będziemy o tym opowiadali.
4: Kochani, nieważne gdzie jesteście, lecimy dzisiaj na pełno.

0: Aviara, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM. No to jest naprawdę mocny banger, a my mamy mocny pomysł dla wszystkich szefów, bo w jednej z chińskich firm zorganizowano loterię. 500 losów z karami, a 500 losów z nagrodami.
1: No i kary to były na przykład pompki, jakieś dodatkowe godziny w pracy, ale była jedna nagroda, która była mocna i facet ją faktycznie wygrał. I było to 365 dni płatnego urlopu.
0: No i sam szef podobno był w szoku, że komuś się udało wylosować właśnie tę nagrodę.
1: No i teraz info do naszego szefa. Jeżeli nas słuchasz, no to do Wigilii Pracowniczej nie zostało już tak długo i chyba mamy już świetny pomysł, jak sprawić, żeby to party było naprawdę totalnym bangerem.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz o totalnym banger info od Sobla. Zostańcie z nami.

0: Dua, Shakira, Agua w Radiu Kiss FM. No duet idealny, ale ja wiem, kto jest jeszcze bardziej idealny. Sobel chyba wysłuchał naszej wczorajszej wiadomości i w końcu coś więcej zdradza. No jak wiecie, Sobel cały czas wrzucał jakieś dziwne informacje, które niby coś zapowiadały, no ale to wszystko było bez konkretu.
1: No i w końcu wczoraj wrzucił fotkę godziny w telefonie. Wybiła 22:10. No i my obstawiamy, że 22 października wyda w końcu jakiś numer.
0: I nie jesteśmy w tym sami, no bo połowa internetu tak myśli. No więc klasyk. Pozdrowienia z Choroszczy.
2: Radio Kiss FM.
1: A zaraz bijamy z info o waszych planach na jutrzejszy wieczór.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. One hear more.
2: Ale hot premiery wyszły.
3: Ale buja!

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
19: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i najlepsze pomysły na piąteczek. Wyjeżdżamy naszym kisowym busem na Warszawę. To będzie 16 października i zaczynamy o 19.
1: No i przed imprezą koniecznie wbijajcie do nas na biforek. Zaczynamy od placu Defilat i Pałacu Kultury i Nauki. Będziemy na Nowym Świecie, na Pawilonach, Bulwary, Wiślane. No naprawdę zwiedzimy sporo, a przede wszystkim będzie dobre muza, same dropy i bangery, więc koniecznie musicie z nami być.
0: I koniecznie musicie zostać na ten numer. Gnarly i Major League DJs Wasted w Radiu Kiss FM.

0: Niko Kon na antenie Radek SFM. No ja teraz mam ważne pytanie. Czy uważasz, że kupujesz za dużo?
1: No na początku miesiąca na pewno, bo wtedy dostaję wypłatę. Pod koniec się pilnuję.
0: No to kochani, słuchajcie, tutaj ulubienica być może Dari, nie wiem, Hailey Bieber powiedziała w wywiadzie, że nie jest zainteresowana nadmiernym konsumpcjonizmem.
1: Nie, no kochana, w ogóle ty jesteś twórczynią tylu trendów i tylu mikrotrendów, że naprawdę sprzedawcy z TikToka chyba biją ci pokłony.
0: Be real with us. A my będziemy teraz real z wami, że kochamy ten numer.
1: No i ja biję pokłony White'owi, że stworzył taki świetny numer. I zobacz, mimo tego, że nie świeci słońce za oknem, to ja się czuję, jakby było lato. I jakbym była naprawdę w Kalifornii, jakbym się zakochała. Wow!

0: Mars na antenie Radio Kiss FM. Ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali, a teraz info prosto z sociali, ale najpierw pytanie. Przytulanie się z kimś przed snem. Nice or not nice?
1: No i jest to fajne, na przykład jeszcze jak jest zima i jest zimno, to jest cudownie.
0: No to słuchajcie, dla Natsu to jest mega not nice, bo jest ona w związku z Wojtkiem Kuciną i jak doniosła nam Influ, para nie bierze razem prysznica, a Natsu do tego wprowadziła zakaz przytulania się w nocy.
1: Ej, dobra, ale kiedy?
0: Co kiedy?
1: Kiedy pytałam.
2: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
0: A już za chwilę ważny update konkursowy, więc koniecznie zostańcie z nami.
2: Radio Kiss FM.

0: reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
19: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
0: Teraz ostatnia reklama.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Same hity.
1: Props and Bangers.

0: tutaj w Radiu Kiss FM i wy też możecie mieć dużo szczęścia i być w ogóle mega zadowoleni, dlatego że mamy dla was świetny konkurs.
1: Wbijajcie na naszego Instagrama, no i tam jest post konkursowy, a do wygrania jest podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert Guziora w Krakowie. Konkurs trwa dzisiaj do końca dnia, no a w poście macie instrukcję, jak te bilety wygrać. Wbijajcie na naszego
0: Instagrama, musicie napisać, jaki numer Guziora jest waszym ulubionym. Ja bym na pewno napisała, czekam na falę jak blog, Guzior fala jest świetnym numerem. Wy napiszcie swoje propozycje i już możecie zgarnąć bilety na Guziora. Wbijajcie na naszego Instagrama. Kiss FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: prawda, wedding w radiu Kiss FM i my teraz na chwilę przestajemy za chwilę mówić, bo ktoś powie za nas.
1: Ktoś powie za nas, bijamy z update'em Radia Kiss FM. Weźcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Wybiła 15. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena pelletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. Miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Minęła 15, a my mamy mega, mega dużo energii przy mikrofonie Nikodem Formella
2: i Daria Kulej.
1: I lecimy dzisiaj na pełnej, mamy dla was mega dużo dobrych dropów, najlepsze bangery, no i sama muza, która trenduje.
2: Jest Queen, a oprócz tego już za chwilę będziemy mieli dla was mega śmieszny temat do nagrywania głosówek, więc koniecznie już wyciągnijcie telefony, Włączcie naszą stronę radiokiss.fm, no i będziecie już tak naprawdę gotowi na nagrywanie nam najlepszych głosówek.
1: Czekamy na nie, a teraz lecimy na...

0: Kiss FM Kraków.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Te. I powiedz mi, czy świat sobie poradzi.
1: Vito Bambino, mimo najlepszych chęci. Świetny numer, naprawdę przyjemnie się go słucha. A my teraz chcemy przyjemnie posłuchać was.
2: Dokładnie, i wierzymy, że wy też macie najlepsze chęci, żeby wysłać nam jakąś świetną głosówkę. Wbijajcie na radiokiss.fm. Przekierowanie na WhatsAppa, no jesteśmy bardzo ciekawi, na co najczęściej narzekacie.
1: O, ja narzekam najczęściej na pogodę, na to, że kawa jest za zimna, na to, że źle wyglądam, że outfit mam nie do który trzeba. Naprawdę, tych rzeczy mogłabym wymieniać, ale może wy macie jakiś mega kreatywny pomysł, na co najczęściej narzekacie, wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa.
2: A teraz zaczynamy z Run Rabbit.
1: Właśnie, wy też tak biegnijcie, jak takie zajączki, takie króliczki, szybko do telefonu i nagrywajcie.

0: Liwka poza tobą nic w radiu Kiss FM, a my was przed chwilką zapytaliśmy o to, na co najczęściej narzekacie. No i naprawdę wasze pomysły są świetne. Wiadomość głosową nagrała nam Werka.
1: Na co najczęściej narzekam? Mhm. Na to, że mój mąż na mnie narzeka.
0: O, no z tymi chłopami to tak jest.
2: Oj, tam nie przesadzaj, ale jeżeli wy macie jeszcze coś, na co najczęściej narzekacie, wbijajcie na radiokiss.fm. Przekierowanie na WhatsAppa. Na co najczęściej narzekacie?
0: Radio Kiss FM. Radio Kiss.fm, tam nas znajdziecie. Zaskoczcie nas swoją kreatywnością. Na co najczęściej narzekacie? Radio

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: O.
3: Następny przystanek. I tak uwalisz to kolokwium.
2: O, ja zapomniałam.
4: Ej, easy, bez spiny, są drugie terminy.
5: Yeah.
4: Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wasilewska. I od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 w Radiu Kiss FM zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pani zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
17: Masz tyle sukienek.
16: No, ale wszystkie za duże.
17: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
16: Nie, biorę Hepa Slimin.
17: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
16: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
17: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
16: To co, zakupy?
17: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
18: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
19: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Mam, źle się czuję.
24: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
22: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
21: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. No i tutaj dostaliśmy od was wiadomości i głosóweczki. Zapytaliśmy was, na co najczęściej narzekacie. No i Wojtek ze Skawiny pisze nam, że na korki. Pozdrawiam Kraków. My też pozdrawiamy Kraków. O,
1: Sylwia napisała, że zawsze się wkurza na pogodę. Totalnie cię rozumiemy. A Aga, jak nie chcą jej wyjść kreski. Dziewczyno,
0: to
1: wiem, o co ci chodzi.
0: Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, wbijajcie na Radio Kiss FM, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki, na co najczęściej narzekacie. A teraz wjeżdża Reverse Psychology.

0: Slater w Radiu Kiss FM. No ten numer mega bujan, ale teraz słuchajcie tego info. Święte AI święcić. Białoruski arcybiskup Tadeusz Kordusiewicz pierwszy raz w historii Białorusi pobłogosławił obraz wygenerowany przez AI.
1: No wierni uważają, że grafika wygenerowana przez AI nie może być wkładana do kategorii świętych.
0: No cóż, to chyba znak czasów. Księża ewidentnie próbują przypodobać się pokoleniu Gen Z.
2: Radio Kiss FM.
1: A zaraz wam opowiemy o miejscu, w którym wbija zawsze najlepszy content.

0: żebyś była ze mnie tu.
1: Radio.
2: Drops and Bangers tylko u nas, tylko w Radiu Kiss FM, no i tylko u nas są najlepsze sociale.
3: Dokładnie, ja właśnie sobie tutaj siedzę na naszym Instagramie, no tutaj wpadła świetna relacja z wczoraj, z koncertu Jana Marczewskiego i Hugo Teresa. Zawsze fajne fotki z naszymi gośćmi, także naprawdę na naszych socialach dużo się dzieje.
4: Radio Kiss FM.
2: A już za chwilę o mega śmiesznej sytuacji, więc koniecznie z nami bądźcie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Radio 104.
18: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Paraiso na antenie Rady Kiss FM. No a teraz nie o raju, tylko o dramacie. POV, wsiadasz w furę, a na twój samochód pędzi wielka dynia.
1: Ale dobra, taka prawdziwa?
0: No tak by pewnie było bardziej dramatycznie, ale ta była dmuchana. Wszystko wydarzyło się w północnej Karolinie. Na tą ogromną dmuchaną dynię zwiało z festynu halloweenowego.
1: Wow, no to dla reżyserów najbardziej abstrakcyjnych horrorów chyba mają już pomysł na nowe seryjne zagrożenie.
0: A teraz wjeżdża Mami na antenie Rady Kiss FM. Zróbcie głośniej.

0: Adela, Nicole Kidman w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas i też najlepsze newsy.
1: Najlepsze newsy, ale najpierw posłuchajmy, co tam ciekawego wydarzyło się w naszym mieście. Let's go!
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: What's up? Co tam w Krakowie?
4: Paweł Chudzio. Zaczynamy od kilku śmiesznych propozycji. Salwy śmiechu będą dobiegać w piątek i w sobotę z Tauron Areny. Najpierw jutro Polska Noc Kabaretowa. Wystąpią kabarety Smajl, Nowaki, Skeczów Męczących, K2, Moralnego Niepokoju, a także Mariusz Kałamaga i Igor Kwiatkowski. A w sobotę Kraków Stand-Up Festival. Przygotujcie się na porcję fenomenalnego humoru. Na scenie znakomici polscy stand-uperzy, między innymi Kasper Ruciński, Piotrzek Szumowski, Wiolka Walaszczyk, Adam Van Bendler i Błażej Krajewski. A trzecią śmieszną propozycją, jaką mam dla Was, jest ImproFest. To jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy improwizatorów z całego kraju i z zagranicy. Spektakle, skecze, piosenki tworzone są spontanicznie w oparciu o sugestie widowni. ImproFest od 10 do 14 listopada. Wydarzenia w klubach Studio i Żaczek. I jeszcze zerkamy do Teatru Cubano, tam studencki czwartek z kubańskimi rytmami.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: Minęła 16. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co dziesiąty punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy, a wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone w terenie do końca tego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 95 groszy, a diesla 8 zł 3 grosze. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikację. Chcą też zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają, że europejskie miasta jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami w centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Minęła 16, a my lecimy na pełnej przy mikrofonie Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: I mamy dzisiaj mega, mega dużo energii. No czwartek to już taki mały piątek w zasadzie.
0: No ja już czuję weekend, ja za chwilę już nie będę odczytywała maili, więc proszę do mnie nie pisać.
1: Lepiej nie, ja do ciebie jeszcze coś tam napiszę, ale nie najpierw... Opiszę.

0: Sexy Magic w Radiu Kiss FM i teraz też przechodzimy do mega sexy tematu, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, no i październik to różowy miesiąc, który przypomina o tym, że badania piersi są bardzo ważne.
1: I my ten temat cały czas wam podbijamy. Zabierzcie ze sobą siostrę, mamę, przyjaciółkę i zróbcie sobie szybkie, ale bardzo ważne badania.
0: Jeżeli słucha nas tutaj jakiś chłop, no to niech też zadba o swoją kobietę i niech zapisze ją do lekarza. Zadbajcie, kochane, o swoje cycuszki.
1: No i pamiętajcie, badanie się jest mega sexy. A teraz wjeżdżamy z Wasted na antenie Radia Kiss FM.
0: I to też jest mega sexy numer. Zrób głośniej.

0: słuchacie Radia Kiss FM. No i słuchajcie, niektórzy teraz mogą czuć większe zmęczenie czy słabsze samopoczucie, a to wszystko może być związane z niekorzystnymi warunkami biometrologicznymi. No, czyli już widzimy pierwsze skutki braku słońca, słyszysz?
1: U ciebie też tak. Widać, słychać. No ale spoko, mamy dla was idealne rozwiązanie, bo w tej godzinie zagramy jeszcze Lush Live, Nienawidzę Warszawy, no i wleci też Kendrick Lamar.
0: Będzie u nas na antenie bardzo słonecznie.
2: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
2: Talk to.
3: Riot.
4: Final Fantasy.
3: Się porobiło?
4: Jezu Chryste, Kubi!
3: Stacja Widmo.
5: Mike,
4: jeśli te tytuły coś ci mówią, to mamy dla ciebie.

0: cenzury.
1: I gadamy z raperami.
2: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
22: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.
23: Kiss
24: Radio.
23: Kiss
24: FM.
0: To jest radio.
25: Słuchacie Radio Kiss FM, no i teraz info prosto z Peru. Ich prezydent chce zakazać uczniom makijażu i farbowania włosów w szkołach publicznych. No, nasze babcie na pewno ucieszyłyby się z takiej informacji, no ale ogólnie śmieszne jest to, że chcą to wprowadzić tylko w szkołach publicznych.
26: Nie no, super, sens jest jasny. No płacisz, więc możesz robić co chcesz, a biedaki niech się martwią. Czyli taki dzień jak codzień.
0: Radio Kiss FM.
24: Yes.
26: No, czyli taki dzień jak co dzień.
25: Ale jutro nie będzie dzień jak co dzień, dlatego że wbijamy zaraz z wami, dla was, do was, z planami na jutrzejszy wieczór.

0: O co chodzi, Lolek, nienawidzę Warszawy w Radiu Kiss FM? No, a my się z tym statementem nie zgadzamy, dlatego że my kochamy Warszawę i będziemy ją kochać jeszcze bardziej jutro.
1: To prawda, bo już w ten piątek, 16 października, ruszamy naszym kisowym busem po trip po Wawie po prostu.
0: Dokładnie.
1: Od godziny 19 do 23 planowo.
0: Będziemy jeździć wszędzie, zaczynamy na Placu Defilad, przez Nowy Świat, pawilony, bulwary, Wiślane, aż po Plac Zbawiciela i Pole Mokotowskie, także kochani słuchacze, musicie być z nami.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz opowiemy wam o tym, jakby wyglądał nasz poranek idealny.
1: Wow!

0: słuchacie Radio Kiss FM i my teraz powiemy wam, kogo musicie słuchać o poranku.
1: O tak, o poranku musicie słuchać Julii Wasielewskiej, która zaprasza was na Mega Easy Morning. Od poniedziałku do piątku
0: od godziny siódmej. Do 11:00 musicie koniecznie z nią być, bo naprawdę jest fajnie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz wchodzimy do głowy Polaków, więc koniecznie z nami bądźcie.
2: Autopromocja. Wanna hear more? Ale hot premiery wyszły.
3: Ale buja!
4: I już można ich posłuchać
2: w Radio Kiss FM. Kiss

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Teraz ostatnia reklama.
0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: numer naprawdę trenduje, a prawie połowa Polaków chce powrotu obowiązkowego poboru do wojska.
1: 20% badanych uważa, że powoływani powinni być tylko mężczyźni, a 22%, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni odbyć obowiązkową służbę w wojsku. Przeciw jest 38% badanych. A ty co na ten temat uważasz?
0: No ja czasem jak patrzę na niektóre osoby i na chłopów, i na dziewczyny, no to dochodzę do wniosku, że powinno być to obowiązkowe. Radio Kiss FM.

0: Bass Persuades. No, wasz feed na TikToku już na pewno ten numer zna, ale teraz my go jeszcze mocno podkręciliśmy.
1: Oj, to prawda. Mi się wydaje, Nikolem, że musimy nagrać do tej nuzy coś fajnego, bo ta nuta naprawdę trenduje. Ale ja wiem, co jeszcze trenduje. Trenduje update Radia Kiss FM.
0: To prawda, za chwilkę sobie go posłuchamy, ale najpierw usłyszmy, co ciekawego się wydarzyło w naszym mieście. Let's go!
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzio. Zerkamy do Hype Parku. Tam dziś mocne brzmienia, a jutro impreza Shrek Rave. DJ-e będą miksować mocne, taneczne brzmienia od techno i house'u po drum and bass. No i będą też kultowe remiksy utworów ze ścieżki dźwiękowej Shreka. W klubie spotkań Poczta Główna jutro Pitbull Party, no i będzie mnóstwo pitbullowych bangerów, szalonych remiksów i odjechanej zabawy. Z kolei w klubie Prozac w sobotę Diva Energy. Muzyczny rollercoaster zagrają tylko dziewczyny. W klubie Lastrico w sobotę dominować będzie muza elektroniczna, a Festeka 47 Warehouse jutro gwiazdą nocy będzie Merv. Warszawska DJ-ka znana z hipnotyzujących, ciężkich i mocno perkusyjnych brzmień hard techno. A w sobotę będzie okazja, by pomóc zwierzakom. Wtedy w wybranych bibliotekach będzie można połączyć miłość do książek z pomocą bezdomnym psom i kotom. Za przyniesione dary dla zwierząt będzie można wybrać książkę do własnej biblioteczki.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zegarach 17.01 i zobacz, Nikodem, jak my punktualni jesteśmy. Raz nam zwrócili uwagę i punktualnie bardzo.
2: I punktualnie, no i też i książkowo po prostu gramy najlepsze dropy i bęgery, naprawdę.
1: Oj, to prawda, no i też mamy świetne ploteczki, bo w tej godzinie naprawdę będzie ich jeszcze sporo.
2: Dokładnie, nieważne gdzie jesteście, czy jedziecie już do domu, czy jesteście w robocie, my lecimy na pełne.

0: One Day in Poland, Sobel. Ja cię naprawdę kocham. No, czekam na ten album.
1: Czekam, co to powiesz.
0: Historia z serii Mega Beka. Uwaga, policjanci złapali ziomala, który jechał na rowerze pod wpływem, ukarali go mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i oczywiście zabronili mu dalszej jazdy.
2: Ryszard, ty draniu!
3: Za 15 minut!
2: Oddaj rower!
1: I to może nie jest najśmieszniejsze, ale po kilku minutach ten sam patrol złapał tego samego rowerzystę na innej ulicy. No, nie zdążył on jednak wytrzeźwieć.
0: I po raz kolejny policjanci dali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No, rowerzysta chyba zapomniał, że nie jest politykiem i nie ma immunitetu.
1: No, śmiechy śmiechami, ale absolutnie nie popieramy takiego zachowania. Mm-hmm. Nie bądźcie jak rowerzysta, bądźcie rozsądni. A teraz Baby Doll.

0: Supreme MJ Deli w Radiu Kiss FM. No i ja wam powiem what you say, dlatego że możecie wygrać podwójne zaproszenie na koncert Guziora w Krakowie.
1: Wystarczy, że wbijecie na naszego Instagrama, no i tam macie posta konkursowego i konkurs trwa dzisiaj do północy, także naprawdę warto, a być może to wy będziecie bawili się już jutro na koncercie Guziora.
2: Radio Kiss FM.
0: Wbijajcie na naszego Instagrama, bo będziecie mogli zgarnąć wejściówki na koncert Guziora w Krakowie. Naprawdę warto.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Dobrzański zaprasza.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Po reklamie. To jest

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i podobno jest mega lipa w znalezieniu pracy, ale tutaj bardziej chodzi o pracodawcę i rekrutera.
1: Jedna kobieta żaliła się, że na rozmowie o pracy nie pozwalają oni zadawać pytań, nawet o zarobki, no i wymagają bardzo dużo, a jak ktoś ma super kwalifikacje, to i tak dostanie najniższą krajową.
0: No i w sumie po co pytać ich o zarobki? I tak dostaniesz za mało, więc nie ma sensu zniechęcać się już na starcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o najlepszym miejscu na wszystkich socialach, a teraz wjeżdża Storm 2 od Younglina w Radiu Kiss FM.
3: Like an empty fire, like your desire.

0: J Balvin Ginza w Radiu Kiss FM. No ten numer od razu sprawia, że ma się ochotę tańczyć, a przy takiej pogodzie, która niezbyt dopisuje, no to ten numer jest
1: to
0: idealny.
1: Prawda.
0: Ale teraz mamy dla was informacje. No, kochani, w państwie niekończącej się beki.
1: Pani prowadząca sklep na warszawskim Okotowie, panią odwiedził Zarząd Dróg Miejskich. No i wyliczył, że szyld tego sklepu, który pani prowadziła, wystaje 2 cm od elewacji. Więc w teorii zajmuje pas drogowy. No i pani dostała karę 41 tysięcy złotych.
0: Wow, no chyba łatają dziurę budżetową, a tak serio, pani życzymy pozytywnego rozpatrzenia tej całej akcji, a w tym kraju, no memy piszą się same.
2: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. A my puszczamy najlepszą muzę. No i teraz wlatuje Adela, Ain't in a Life w Radio Kiss FM.

0: way. I had to do it the hard way. W Radiu Kiss FM, no naprawdę ten numer mega buja, no ale bujają też nasze sociale i nasze od dziewczyny od sociali bardzo dbają, żeby tam się dużo działo.
1: Klokiety, dlatego że naprawdę content jest tam dołożony. No i ja oczywiście muszę wam przypomnieć o tym, że jeżeli jesteście w Krakowie albo nie macie planów na jutro, no to możecie zgarnąć bilety do Krakowa na Guziora.
0: Zgadza się, także koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama, tam mamy post konkursowy, no i być może to wy będziecie się bawić na konkursie Guziora jutro w Krakowie.
2: Radio Kiss FM.
1: Yes. A już za chwilę trochę horoskopu dla wielu znaków zodiaku.
2: Radio Kiss FM.

0: promocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Dobrzański zaprasza.
20: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
21: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
22: A w dodatku można go podać również na noc.
21: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
20: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
23: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: świetne, a teraz przechodzimy do ważnych rzeczy, czyli do horoskopu.
1: Zgadza się.
0: Uwaga, Skorpion, nie planuj nic na wieczór, bo ktoś ze znajomych poprosi cię o przysługę.
1: Ryby, dzisiejszy wieczór zarezerwuj dla Skorpiona. Będziecie się doskonale bawić w swoim towarzystwie.
0: No i waga, spędzisz przemiły wieczór w gronie najbliższych i poczujesz wreszcie błogi spokój.
1: Wago, miłego wieczoru, ale daj Skorpionowi i rybom posiedzieć samemu.
0: No wniosek jest jeden, nie bądźcie dziwakami, spotkajcie się ze swoimi ziomalami.

0: Don't tell your dreams na antenie Radia Kiss FM. No a teraz ty jednak powiedz mi swoje marzenie, Daria. Takie
1: oj,
0: jedno
1: powiem
0: największe.
1: Ci, no. Moim największym marzeniem jest to, aby usłyszeć, co fajnego dzieje się w Polsce i na świecie, więc już teraz wbijamy z update'em Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, a następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące. Stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców. Jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, książę i księżna Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii. Okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wybiła 18 na zegarach, jest czwartek, kochani. My już się czujemy, jakby był piątek. No bawimy się dzisiaj naprawdę wspaniale z Nikodemem razem.
0: Bawimy się jak nigdy po prostu. No jest tutaj tak śmiesznie z tobą, no ale też dziękujemy pięknemu akompaniamentowi dropów i bęgerów.
1: Ale ty to pięknie powiedziałeś, długo myślałeś nad tym?
0: Cały dzień, no bo już zbliża się wieczór, więc wiesz teraz, jak to u każdego chyba mózg zaczyna działać na wyższych obrotach.
1: No to ja mam trochę inaczej, bo mój mózg przestaje mózgować, ale spokojnie, kochani, bo jeszcze w tej godzinie naprawdę będzie działał.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, a wszyscy byli w szoku, wiadomo, po informacji, że Michał Wiśniewski i Madaryna wrócili do siebie po 20 latach. No i teraz każdy się zastanawia, czy po raz kolejny staną wspólnie przed ślubnym kobiercem. No, to pytanie chyba każda pada w każdym możliwym wywiadzie.
1: Tak, to prawda. No i w końcu Michał wprost powiedział, że nie myślą o tym, bo są już po ślubie i według nich nie ma takiej potrzeby. No i może bardzo dobrze, oni mają świetne podejście do ślubu w zasadzie.
0: No, nie to co inni, którzy hajtają się po kilku tygodniach znajomości. Wy już dobrze wiecie, o kim my mówimy. Taka mała podpowiedź. Pizza z kebabem.
2: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
1: A teraz wjeżdża prawdziwy banger, który trenduje na wszystkich socialach. Izabella Rosa, I'm Yours w Radio Kiss FM.

0: Ring My Bell na remiksie z Matą w Radiu Kiss FM. No ten numer już trzęsie wszystkie sociale, no ale jeszcze ta godzina będzie o wiele mocniejsza niż ten numer.
1: To prawda, bo jeszcze w tej godzinie zagramy Malcolma Todda, będzie Vito Bambino, będzie też Taylor Swift, no naprawdę będzie się działo, więc koniecznie z nami musicie być, no bo nie możecie przegapić takich dropów i bangerów.
0: Radio Kiss FM. A już za chwilkę info dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co robić przed jutrzejszą imprezką. Zostańcie z nami. To jest radio.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Polska noc kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych.

0: Dniu Mistrzów Polskiego Humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Skoda.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
8: Po reklamie.
11: Kiss Radio. Kiss
8: FM. To jest radio.
12: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i mega mocne info dla wszystkich, którzy nie wiedzą, gdzie pójść na biforkę przed jutrzejszą imprezą.
13: Oj, to prawda, bo już jutro ruszamy na tripa po Wawie od godziny 19. Możecie do nas wbijać na biforek. Zaczynamy od placu Defilad i Pałacu Kultury i Nauki.
12: No i dalej jeździmy przez całą Warszawę. Będziemy na Powiślu, będziemy przy placu Zbawiciela, Polu Mokotowskim. Koniecznie musicie wbijać do naszego Kissbusa.
8: Radio Kiss FM.
13: A zaraz wbijamy z najlepszym info dla banków, ale świetnym dla ich klientów.

0: Radio Kiss FM. To trenduje.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: zawsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbija z mocnym wyrokiem, jeżeli padniecie ofiarą oszustwa i z waszego konta zniknie hajs, zanim znajdą winnego oszustwa, bank przedtem musi zwrócić wam hajs.
1: Okej, no to z perspektywy klienta to mega spoko, tylko chyba banki za bardzo się tym nie jarają, co?
0: POV, Polak, któremu od razu zostanie zwrócony hajs?
2: Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. Kochanie, wiem, dziś nie oprzesz mi się.
3: Radio Kiss FM.
1: A wy się nie oprzecie info, z którym zaraz wjeżdżamy, bo przenosimy się do Wielkiej Brytanii.

0: antenie Radia Kiss FM. Ten numer mega trenduje, no i trenduje parka z Wielkiej Brytanii, bo Meghan i Harry już jakiś czas temu wrócili z USA na stałe do Wielkiej Brytanii.
1: I chyba już do USA nie wrócą, bo Trump nie chce ich podobno przyjąć.
0: Tak, tak było, więc parka rządzi w UK i pierwszy raz od swojego przyjazdu pokazała się publicznie. Mimo, że od monarchii się odcinają, no to z życia publicznego jako takiego ewidentnie nie rezygnują.
1: Spoko, no hajs się musi zgadzać.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
14: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
15: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Kazimierz w Krakowie. Otwarcie już 22 października. Szczegóły na filman.pl/galeria/Kazimierz.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Media Expert.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.
0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kasy samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz ostatnia reklama.
23: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: antenie Radia Kiss FM. No i my też czujemy taki joy, czujemy takie szczęście, jak sobie pomyślimy o tym, co będzie się działo jutro u nas o godzinie 18.
1: Oj, jutro w ogóle przez cały dzień się będzie dużo działo, ale od godziny 18 rusza Kiss Music Friday, czyli godzina, w której będziecie mogli usłyszeć najświeższe premiery i najbardziej trendujące numery tego tygodnia.
0: Dokładnie tak, więc koniecznie bądźcie z nami jutro od 18 lecimy z Kiss Music Friday. Yeah.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: numer mogłabym słuchać w zapętleniu. Naprawdę jest świetny.
1: To prawda, a teraz ty zrób coś dla mnie i weź już, idź do domu, bo już się naprawdę dzisiaj napracowałaś.
0: No dobra, ale jutro punktualnie słyszymy się o godzinie 14, więc koniecznie z nami bądźcie, bo z ręką na sercu powiem wam, że jutro ten dzień to będzie totalny, totalny banger.
1: Prawda. Do usłyszenia, Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej, siemano! Radio.

0: promocja.
1: Następny przystanek. I tak uwalisz to kolokwium.
2: O, ja zapomniałam.
3: Easy, bez spiny, są drugie terminy.
4: Yeah.
3: Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wasilewska i od poniedziałku do piątku od 7 do 11 w Radiu Kiss FM zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
19: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
20: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
21: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
22: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
23: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
22: No, ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
24: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: które rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Promocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Dobrzański zaprasza.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Teraz ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: FM Kraków.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Autopromocja. Imagine, że słyszysz w radiu
1: siebie.
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
7: Masz tyle sukienek.
6: No, ale wszystkie za duże.
7: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
6: Nie, biorę Hepa Slimin.
7: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
6: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
7: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
6: To co, zakupy?
7: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
8: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
9: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowar.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Po reklamie.
13: Kiss FM.

0: Aj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: autopromocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radio Kiss FM. Yes. Autopromocja. Radio Kiss FM. Come on, nine.
1: Drops and bangers.
0: Same hity.
1: Kiss FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kiss FM.

autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: πρωινό Hit.
1: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops a

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko po

Co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z